0: radio ndeke luka kwa singa soe kingbena kwa singa.
1: Ibarazo kwena la kuiso teke kire inandoti sepela ngo matanga tia mama sosi atambula na batati bongi nga na mbage ti gaga na yati ombila poko so aike fondation Voix des Anges Orphelina si ale kire ningaliti a mama sosi ngutia la ombingi nga na wali wuma sosi aike na yati batani.